0: Падляшча. У ваяводскай управе прайшлі ўрачыстасці з нагоды дня мясцовага самакіравання. Прадстаўнікі гмінаў, паветаў і гарадоў падляскіх сабраліся ў Беластоку, каб падкрэсліць ролю мясцовых уладаў у развіцці рэгіёну і падзякаваць тым, хто гадамі працуе для мясцовых супольнасцяў. Падчас адкрыцця мерапрыемства ваявода Падляшча Яцык Бжазоўскі падкрэсліў найвышэйшую важнасць самакіравання.
1: 36 lat temu podjęto decyzję, którą potem zrealizowano w praktyce, której skutkiem i konsekwencją jest dzisiejszy samorząd terytorialny. Wydaje mi się, że kiedy myślimy i mówimy o polskim samorządzie terytorialnym, wpisanym także w tą polską transformację ustrojową, to mówimy o jednej z najważniejszych i najbardziej udanych elementów, które zostały w ciągu tych 36 lat zrealizowane. Wolny, niezależny samorząd to jest silna Polska, bo silna Polska zaczyna się w samorządzie terytorialnym, o który trzeba dbać i każdego dnia go pielęgnować. To samorząd to my. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński każdego roku przyznaje specjalne odznaczenia zasłużonym samorządowcom jako wyraz podziękowania za ich pracę na rzecz małych ojczyzn. Cieszę się, że w imieniu pana ministra przekażę 20 podlaskim samorządowcom te odznaczenia, które przypomina można uzyskać tylko raz w życiu.
2: Stanisława Kozłowska. Od 1 lipca 1995 roku. Później były trochę chudsze lata w momencie, kiedy nastąpiła reforma samorządowa i miasto Białystok stał się miastem na prawie powiatu, więc otrzymaliśmy w spadku niedoinwestowany powiat, a od razu dopłacaliśmy budżet gminy, samego miasta był na plusie, natomiast powiatu już od razu na minusie, więc musieliśmy doinwestowywać powiat i tak to jest praktycznie do tej pory. Później były lata 2005-2007 takie dosyć chude. Później było znowu lepiej, taka sinusoida, prawda? Gdyby były prawidłowo i rzetelnie wycenione potrzeby oświaty, to byłoby bardzo dobrze. Czego trzeba? Wydaje mi się, że na pewno trzeba być przygotowanym nie tylko teoretycznie, ale praktykę też pewną trzeba mieć. Należy stąpać twardo po ziemi, w miarę prawidłowo ustalić już ten budżet, prawidłowo współpracować, ja mówię o sobie jako o skarbniku, prawda, ze wszystkimi traktować, ja jestem skarbnikiem, jestem urzędnikiem, więc dla mnie nie ma jakichś politycznych kolorów, ja ze wszystkimi radnymi współpracuję, współpracowałam przez 31 lat, wydaje mi się, że tak dosyć dobrze mi się współpracowało, rzetelnie traktowałam i traktuję bardzo tak poważnie i z drugiej strony też nie zauważam, żeby było, jakby się to jest takie odwzajemnienie, prawda? Jestem od tego, żeby odpowiadać na pytania, wyjaśniać. No i na pewno jest przyjemnie, jeżeli jest więcej środków, prawda? Wtedy człowiek nie musi się stresować, a bywało różnie. Bywało bardzo różnie, było bardzo ciężko, ale w tej chwili jest całkiem przyzwoicie. Oby tak było.
0: Вось такі матэрыял на тэму сістэмы самакіравання ў Польшчы. Яна, варта заўважыць, складаецца з трох узроўняў: гмінаў, паветаў, ваяводстваў. Была створаная для дэцэнтралізацыі дзяржаўнай улады і перадачы большай часткі рашэнняў на мясцовы ўзровень бліжэй да жыхароў. Беларусі гэта яўна не хапае. Будучая справа, відаць. Сёння ў Польшчы функцыянуе 16 ваяводстваў, 314 паветаў, 66 гарадоў з правамі павету і каля 2477 гмінаў, якія з'яўляюцца базавым узроўнем самакіравання і найбольш непасрэдна ўплываюць на паўсядзённае жыццё грамадзянаў.
3: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Протягнем знакомство с подляскими новинами. У Беловежи пошла працу международная науково-практичная конференция «Ренатура-2026». У центру уваги ренатурализация рек, то бок обновление их аутентичного течения, насколько я разумею, борьба с водным кризисом и адаптацией до изменов климату. Одной из ключевых тем первого дня стало обновление водных систем у Беловежской пушчи, у темлику гидрологичного режима реки Нарука. Подчас абмеркавання аўтары дакладу прадстаўніца франкфуртскага зоалагічнага таварыства Монака Кмтуляк і экспертка Эдыта Капавіч з польскага таварыства аховы птушак адзначылі, што рэальная рэалізацыя аднаўлення нараўкі і сумежных водных сістэмаў немагчымая без удзелу беларускіх прыродаахоўных арганізацый.
1: Ренатуризуємо ріки в пущі вже від 2001 року, хіба як перші в Польщі наше стовариження цей темат малої ренатуризації в лесах розпочало. Реальні ці діяння були виконувані в роках 2001-2007, бо то були звикле проги безстротоки, які заховували ту тягость рік, повстали на ріках і мніших струмінях. То були єдине місця, де вогле вода ще утримувала і утримувалася найдовше, потім ці місця теж повисихали. No, ale takim przykładem praktycznego wykorzystania był ostatni pożar w Puszczy Białowieskiej, gdzie straż pożarna brała wodę z jednego z tych piętrzeń, bo po prostu tam tej wody było najwięcej. Porażką dla mnie tutaj jest, że te działania przez tyle lat nie były realizowane, tak? Dopiero teraz w tym roku wracamy do tych działań, ale też, że nie zostały zrobione na całym obszarze puszczy. One były robione wspólnie z nadleśnictwami puszczyńskimi. No i wracamy do naszej narewki, ale właśnie, żeby nie było tak różowo, to również te porażki. Więc mamy sukcesem te niebieskie odcinki, które rzeczywiście zostały zrenaturalizowane, te meandry, które zostały odtworzone, bo zostało odtworzonych 10 meandrów, ale widzicie Państwo te czerwone meandry nie zostały zrobione na południowym brzegu, a działki pozostałe są to tereny prywatne, na których nie udało nam się uzgodnić jakby przeprowadzenia remeandryzacji i w związku z tym skoncentrowaliśmy się tylko na tym południowym brzegu.
2: Удзельніца міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі па рэнатуралізацыі рэк і водных сістэм «Ренатура-26» у Белавежы Моніка Каталук з франкфуртскага зоалагічнага таварыства падчас выступу падкрэсліла, што працы па рэнатуралізацыі нараўкі ў Белавежскай пушчы патрабуюць доўгатэрміновага сістэмнага падыходу і шчыльнай каардынацыі паміж усімі ўдзельнікамі праекта, у тым ліку арганізацыямі з Беларусі.
3: Опавім о праекце, які допіро сі зачына. Офіціальні зачаліśmy 1 квітня таго року. Projekt o tytule Przywracanie wody do Puszczy Białowieskiej, sposób na odporne krajobrazy i korzyści dla społeczności. I to jest projekt, który skaluje działania PTOP-u wcześniejsze oraz działania APB, Organizacji Ochrony Przyrody, Ochrony Ptaków w Białorusi, działania mojego kolegi Wiktara. Działaniach w Białorusi i o działaniach planowanych w tym projekcie. Sukcesem jest samo to, że zaczyna się ten projekt, że zebraliśmy się wszyscy w partnerstwie i zaplanowaliśmy te działania i dostaliśmy dofinansowanie. Dlatego, że ja reprezentuję organizację niemiecką, pracującą na całym świecie, ale jednak niemiecką, to potrzebowaliśmy organizacji, która pracuje lokalnie, która zna lokalne uwarunkowania, zna i przyrodę, i ludzi, co jest równie ważne. Dlatego pracujemy z PTOP-em, a wcześniej z APB w Białorusi. W 2019 zaczęliśmy pracę z PTOP-em od naprawdę małych rzeczy, od ekspertyzy bionej dla narewki, wtedy jeszcze transgranicznie, z kolegami z Białorusi. Remontowaliśmy niektóre z bystrotoków, które były zniszczone przez te lata i to pozwoliło nam na sprawdzenie tych możliwości skalowania i sprawdzenia tej współpracy. Dlatego od samego początku współpracowaliśmy z Lasami Państwowymi, z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku i wszystkimi nadleśnictwami puszczańskimi oraz Parkiem Narodowym. Przez już ponad rok chyba dyskutujemy, spotykamy się online na żywo, planujemy i to jest ogromnie cenny proces, przez który zachęcam wszystkich, żeby przechodzić, pomimo tego, że może być on trudny.
0: Конференция «Ренатура» у Беловежа протягне працу у полевым и дискуссийном формате, включающую презентацию выников проекта по обновлению рек, торфяников и натуральной ретенции воды. У этой подеи удельничают науковцы, представники державных институций, экологичных организаций и эксперты у сферы водного керования с Польши и региона.
4: Радио «Рация».

0: Радио Рация. Рация.
1: Są kobiety. Pistolety. I kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie. Z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe. Kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane. Są kobiety, pistolety, pielęgnacji wciąż oddane.

wyrzeźbionym, gładkim ciałem. Odmłodzone, odbarwione, całkiem z wieku.